Słyszę. Słuchaj, lecę prawimite hitowe na Radio Vega Plus. Na www.radiovega.bg.